Katuala yata librende zezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa baleyana na maneisa